tym samym czasu literatura dziełów gromadzi moje myśli. Czarne niebo rozświetla moje kolory, ciekawe złote kształki mnie otaczają. Nic nie jest wieczne, gdzie wszystko ulega przemianie.

rządzą nie politycy. To już rządzą banki światowe, korporacje tam gdzieś tego. On po prostu musi przyklepać to, co mu tam podyktują z góry. A jak nie...